Pasało dziewczę kobyłkę nad wodą, nad wodą, nad wodą i płynął tam Pan Bóg na łódce. Wiosłował sobie

u babie ojca, gdzie stała nad wodą imienia Boga wzywała. Tupała na wieczność nogą, a Bóg zapomniał o babie ojca, gdzie stała nad